začmińčno po šesćech je najstojenik ten lepše vedro za tajki hubarski. W opućowaniu noch co ryčeć woprawdzie za tajki marsz. Runie so w mieście, gdzie jest so aj trochu jacy szło, runie nik zase przestało to taka minia ta faza. No aj to treba szło prawdzie trzyje, kotryż su potom tyś cywy czas suche kisz, wożno tu przetraja, jak si po prynich metrach nudom mozle narybwe što praji dženciša temperatura, što nače stopnju. Runje žive s libro pokaza, zmijeme dženca teki vodminjate džen, přeca za co tež z deščom temperature ve maksimalni špice dženca 21 stopnju. Juciša nidžela, potom my startujeme votranja s trochu s vuncom, pompak so svunco za so zubi, věcik so přidruži a tež deščova fáza hakle na večer, potom za so so svunčko pokaza temperature woko miknie we špice wokoło 17 stopniu a tež gdyż pola damy do pundžele. Budže to taka wotmienjała pundžela mě svuncom a dešćom a tež mročele mi tež tu maksimalne hodnoty 17 stopniu. No a ja džencnýši džen nic jenojš ladaja čikiš so na Slavia maršu w obdžele, ale tež putnice su dženca popuču. Menujce je dženca, dječace putnik kowanie zolarskiego biskupstwa, po takim su dzieci ze Skulowa nasmier rożant popuczu, tyż tam kiedźbu proszu, tyż su putnicy popuczu, zo tam womier je nimo jedzecze. Dwie mięczynie do Biedlk na Sydomie, niech je tak, abo znak, spomożne maczęca dzień być.

mamy zacieść. Z niemalowy kóźdym titulacz dotal, co jewi niekajkie hesło wszystkim pieszkam dżęca Gino. Gdyż potom tla, a ja mam syty potom po 30 kilometrach albo 40 kilometrach, gdyż sobie myślisz, o, te posłynie dżęca, co czanu. Przedziasz, czy my so wam haj palcy tu wocimy, co je dżęcniejszy dzień spomożny. Gdyż ze sprawy hućbu dżen najlepiej na uszu maj snano. To je potom, gdyż mozle. Majka, ja chcę sam być sam. Matthias Kisling to przypodla bie. To je Andrea Spitankowa, dowiera kajś powias. A derje je na zemi. Hanka Rilce nas biła. No a ja taki tutaj luk w odczopleniu. Jak nam dużo przez łyki hat męczinu pobiedl k nasy dom Flowrider. Low, low, low, low.

0: NDR Sachsa, serbski rozwóz.
1: Z Janom Rehorium, dźe sa dźe na posetni.
2: Wukoda Sakske lohkoatletiske mištorstwa dźenca w Budyšinje na Mönkec Wudze, Slavia Marsz dźenca ze startom a cílom w Horkach, kolesowarske wubedźowanie Jutze w Kulowie, Zatkula Beach Volleyball Pundželu w Worklecach a k tomu předposledni winowatostny rajny dźeń w športowej družinie Kopańca a to na wokrezni Runinje. To je tola raz pisany športowy poskytk w přichodnych dniach. Dźensa dwiemaj nastupi we wokrezni klasy Koparnske zjednoćenstwo Ralbice Pančice pola jednoty Kamenc. Dźensa po podniucjoch zawizda sudnik Mike Ruprecht w Kulowie Rukulowskich Warriorów przeciwo hosćom z horniego kraja. W samsnym czasu raja Pančanc z Koparjo pola rajnego zjednoćenstwa Huska hodzi. Ra przewedzie so na sportniściu w Huskej. Tež koparski derby v male šecarstej v rajnem planje v okreznije ligi dženca po podnjucjoch. V male šecach bola načelnika štafle 2 raja koparjo z Radvorja. Vinovatostne koparske rejuce nedželu na po jednačih LSV Hore Sokol Ralbice Horki, na po jenej SJ Kruščice druhe mustvo FC Vužica a jenej rajne zjednočenstvo Lomnic Grosnaundorf SJ Nebelčice. Ra przewedzie sobie Grosnaundorfe. Koparska nedźela zakonči so potom wot cioch z derbijom Kruščice Rakece we wokreznej Wyšej Lize.

4 minuty do napół 7 je, nitko pak skoku skoczyć do Welbika, a si wobladać, co tam w Polcach stoi z wódnego snano, gdyż iżo kwobiedu, dobranie przyje serbski rozmów. Smierczy mnie, cliś spiewa.

0: Wellbeku su najrjenšo pody, šo zrozumiła, ale nicht um zawarić, pa tež dobi. Dobra, nie przyje Sarski rozwoz na pół sedmich je.
1: Serbski rozwoz. Pojezdcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Krabatowym mlokowym swieczowe kocinie są czera zastuperio związkowej akrajnie, kajsztyż żunskich a ratarskich związków, dżęsniejszy cywoniemski dżen w otewrenych dworu w otewryli. Tak woblada się niedzie 150 hostci dziełowe w odpiehi w zawodzie. Wiążk czerowsza zetkania bieszy podjęła dyskusja na temu regionalne ratarstwo mies zmienu klimy a geopolityckim nemierom. Słojimasze są miestrujm zakski statny minister za przyrodu a ratarstwo Georg Ludwig von Breitenbuch kajsztyż Petra Bentkemforowa, prezidentka Związka Żony na kraju. Pučovaca ustajenca Svoboda Kiva Serbske instituta je svojbiju 5 let na 22 mjestnach v cioch krajach ustajava. To zdjeli Serbski institut v svoje zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 bi mjestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajm je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Serbske instituta dr. Jana Pinjosova. W dwurecznej wustajence je na 15 taflach serbskie narodne pracowanie mies swytowy maj wojno maj widzieć. Składostnie dołheje nocy kultury, dżęcowe budyżinie, wotorjaju w budyskim kamiennym domie. Bobry naczynia w rzekach wazuskiej gminy problemy. Na to skieczni wesna nosta na posiedzeniu gminskiej rady tuntydżen. Zwierata su sa jara rozmnożili. Z tym nastanu miestrujm problemy przy wopospodarzeniu hatu. Bobry su szkitane a nesmedza sa ani morić, ani zeszerić. Możne rozrisanie by było, jeli bychu sa wulke roły wokół rebiu a hatu kwadli, z tym by zaruczene było, zo może woda dale bieżeć, a bobry moli swoje haczynia twarić. Wo tutej możności doryczy so tu kilu wazuska gmina z tamniejszym biosferowym rezerwatom. Doromade jednacze dzieci jest oczera na czytanskim dodomdeju po budyskich wyżach w obdzieliło. Kajże zdzieli Michaela Reorjowa od Rzecznego Centrum Awitaj, susi szulaki a szulario ciecich a sztwortych litnikom miestrujm z Budyszina, Radworia a Woklec noszkujo po starym mieście wieże odkryli, stawi z niskie zajmałostki zonili a se ze swoich serbskich kniów przeczytali. Sportowe towarstwo 1922 Radło ma nowo przedsydu. Je to 48-letny kopar Niko Buša, kiž bu na czarosze wolnej zromadzizny uzwolenny. Dotalny przedsyda Ingo Adam nie je po 15 letach hižo kandidował. Tež tamni 4 członojo przedsydstwa su nowi we swoich funkcjach. Tak je we przychodnich 4 letach netko volibalist Romandzisok mister przedsyda. Radłoske sportowe towarstwo ma 6 czwotriadu, kajż blida tenis, kopańcu albo badminton. Doromady ma one 293 zapisanych członów. A nasze pojezdcze namakacze zapisane też na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej domadnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu chwilu pokaza żywe slebro w Budyżinie 15 stopniu. Dżęca budzie jara miniaty z deszczą, potem raz pomroczyny z blakami, co też raz słońcowe biudnia pokaza. Budzie pak też wieci kojta a żywe slebro, te zalezy na maksymalnie 20 do 22 stopniu pohony w Łużycy. Jutrze potem podobne wiedro oczekujemy, a też w pundżelu. Od utory zmiemy hakle zasa temperaturą około 24 stopniu.
0: A wiesz, co się czoła słyszała?

0: Samo potom kunc tydźenja ma žiwe slebro na 40 stopnjo zalez, što čera metrologa deku kartu pokazał, a tam svidžo, kato hore zajedzena. Ja sem čipna, to pomůže čopo. Macie szerokie drogi, wszystkim Slavia, marszystam, dobru, jak ja chcę prać, jezbu, dobry pokot, a też wszystkim putnikam Zolowskiego biskupstwa, kiedyś poda czasów z Gulowa, Nasmir, Rożant, też z osobą dierie poradzi.
1: Serbski rozwóz.
0: Dobyście w omierie 4 mięczyny po naposedmiesie.

Matej je we powěsćach powiedał o čerawšim zazběhu do dźensnišeho dnia w otewrenych dworu Cywilnimsko. Cywilnimske zarjadowanie to je wjace hač 200 dworu po Cywilnimskej dźensa wrota široko w otewrija, zbychu pokazali na to, jak dźiwaja. Na przykład są tam swójbne zawody podla winicario, też zeleninowi ratario, a buria, albo direktni zwicznowario. No ja čera we Kočinje, tam w krawatowym lokowym świecie, na podiowej dyskusji jest on na przykład też o tym ryczało, jak długo może ratario buria zcyła też jeszcze zamiestnić, a też zaporukować zastaranie ludności, choć co to chodzi po tych dżęsniejszych płaciznach, co mają na przykład też zapłacić, albo jak uspieszna je ta zromadna agrarna polityka pod prawem pod cywej Europie, a kotry ważny dybk maja też żony w ratarstwie, w rólnictwie. O tym jest odczera ryczało, a gdyż chcecie dżęca se dojeć do krabatowo mlokowego świata, to możecie tam również czynić. Dżęca maja tam cywy dzień w otewrenie, możecie se tam też przekodżować po zawodzie, si szelake strukturne zawodnowe dziele wobladać, szako ma MKH kunstydzenia też swoje wosebite w obstacze, mienujce 5 a 30 letne w obstacze, a tak możecie tam ze wszystkimi zromadnie doswiecić. Sedom mięcinu po napół sedmisie.

0: Rešprajny dźensa w kmlokowym swiće w kocinie, maja dźin wotowrenego dwora. Wodzie sa cześć do, na wieczora pećiście proszenie, zobyrcze tamtej szpiecza cicetci letne w obstacze sobu swiće. We Wojerecach a Spaloch zaj so dźensa popudnie dwiemaj 80. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń. A mi z drugim je serbski wiedzenie po Wojerecach planowane. Jutce przeniesie serbski rozwoz, potom kemše z Bożym odkazaniom we Janskej cyrkwi w 10. a potem sobodadza w obdzielnicy ze zaprzechami do Spal na obiet. Potem je tam zabawa, a tyż kunczna nutonosć. Dźensa jutce wotmije so w klosztre Marina Wjezda dźeń młodźiny biskopstwa, referentka za młodźinske dźeło w biskopstwie Lucja Škodźina. Ona by so wjeseliła, gdyż byrče tyž wy, luba młodźina, podla byli.
1: Hata smyče so wjeselić na pisany program, na impulsy, dźełaniczki, na przykład geocaching z Michałem Cyżom, albo plotowanie z resku probijanowej, ale tyž wjedźiny po klosztre, ha, haj wyczo zapiska nam kapała Already z Kulowa, a jutrze smycze so na młodzieńsku Bożą mszu weselić. Rady możecie so jeszcze na naszej web stronie przyzywić, albo cele jedno spontanie nimo przyjdź.
0: No, a młodzieńska skupina Already ze Sulszec Leonardec Bracja a przeczyl jo zahudza dere do trunu przyjmaja a postaraja so wo weselo a dobru zawału. Bo weselo a dobru zabawu, postaraja so tež v Nebelčicach od Čerovšeho, tam maja minulce tež vesny svedžin, koparski derby a program za modinu, reka to dženca a jutce vitaja nemečelnjo na rajnše pivo a pisane program a dženca večo potom melodija diskoteka zahudži. Dvimečenje do cibilki na sedomjem.

0: Zadkula.
1: Skónčne je zaso lečo, tuž je tež znova čas za našu beach touru. Pondželu večo so ona započne, a to hnydom ve Woklecach. Lieca mamy tež nowostki, mamy za kužu staciu motos przygotowane. Prini moto rika trikoły, potekim przyjdźcie we waszym najrzęcim trikocie. Napoje jedź dobra hućpa, a horce boje przy saku, tak upada letusze lečo, my so na was wieselimy.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic zabyć.
2: Pondželu večo.

To jest dżinsa za sotaki kunst dżinja, kiś so zai pod hesłom jascowa nowym dokaj skoczyć, tylko zabawy je, to runia dżinsa je doha noc kultury. A ja se myslu, gdy szice Slavia Marszyscza su domaj dojśli, oni potom do Budyśina nepundu, tak so macie tam Roma dosć. Sapski Instytut so na przykład też na tutaj dohe noce kultury w obdzieli dżinsa od peczych do noce jednaczych maja durie za zajmco wotore a poskyčuja tam samosovětej špísaný program. Dživič menšinou do sedmich je dobré ranie, přeje Serbský rozhlas.

0: Bożne słowo.
1: Magenta Günther Holder, Sis Rakets.
2: Dobre ranje, lubi przypasłuchaju. Hacz co nam to chodzi, abo nic, przeco zaso so nieszto minja. Hacz je to polityczna sytuacja, abo su to zakonje, abo nikajke przedpisy. Wiedro na przykład, so runie tak usto a spiesznie zmieni. Nastupajo cyrki, kotraż poprawom jako jara konzervativna płaci, nie może to toho runia inak być. Tak dyskutuje synoda naszej ewangelsko-luterskiej krajnej cyrkwy zas a zaso w osminie strukturu. Ale mi to, kajż je to hustu pola wiedra też, przespiesznie dże. Nikak 3 lata eksistuje nitko nowe wulkowosady. Ale jeszcze je wulkowosada Horniu-Wużyska hatna a holandska krajna, ke kotrysz też nasa bywša ewangelska wosada Rakece, mez tym słysza za mnie niezwyczajna wiec. A nitko maja so struktury naszej krajnej cyrki znowa zmienić. Bo daj, so zamowiči prawy puči za trebne zmiany namakaja, a przy tym ewentualne smylki spiesnie koriguja. Znano pak dobimy Boa w naszym modleniu na kemšach tez častišo wo pomoc prosić.
1: Dobre Günther Holder ze Srake, cwena dauku a zamowitosti serbskeho evangelsko-wosadneho zwiazka.

Dwie mjenčenje pobědek na osom je. My doma w Nowoslicach nie możemy skorzyć, bo sobie też nic w susodstwie. Tam je wasdojczku dosć, a jak so też reknysz, tuż ma wasdojczku doma ma zboża dosć, a drudy so też to rekny, gdyż ci wasdojczka podleci, no haj pod mu zastać, i masz żan luść, jacy. No ale fachowcy su zwieszczyli, zo wasdojczki z cywa nie są tak zbożone. Tu czas nie, dokąd im pizza pobrachuje. Mienie na kraju, też skierje w miastach, gdzieś z cywa wiace niemale doma nie są. Na czym to klaca? No, im pobrachuje insekty, w osobie te letace. Na czym to zaso zależy? Lubiu sprawdy prejcz, nasze zachody, szudzie są przeczyste. To rekamy, dobimy tu a tam też tla niż to leżo wostać, też hausy na przykład, albo tla też wuku z tego wostać nic, taki jędzielski traunik, se wosyc a zasyc. To kiedyś potem nie może tam insekty, so wiezo, no haj doma czuć, też nic so dale wubić, a tutaj potem nie może, albo faluja naszym wastoczkam, po takim dyszce czy mieć do przychoda dale wiele zboża. Potem wosajcie nidzie we ruszku, we zarodzie, na zarodzie, tam nidzie niszto leżo, sztoś cyle tak czisty nie wupada, ale sztoś ma ze z przyrodu czynić. Potem so możecie też zaso na wastoczki wieselić, na wiacy wastoczki, kiś nam wszystkim zbożo przyniesł. Cimieczyny pobiedl knało są.

0: Nic jedno špačky FIFOLA dźensa rano sin ci honače słyšała noslicach jelgonum. Zo mamu mu tyko noslicanskich honačov. Dobra, nie Matejo, što ty zdzieliš?
1: Z najmniejsza niczu o honaczach. Zastanice są stwórt, gdy dopełnia szofera Audi kontrolowali, kiedy by nie wiesz, po A4 my społecznicą a ornom popuczu. 17-letnie staje się pod wliwą drogą, a policja chce się na to jasną dowolność zczazać. Mąż pak z cała żanu nie obsiedzie się. W Budyżinie był żona o niemale 9 a 70 tysiąc euro zjebana. I żoloni jest ona w internecie nawabić dała do kryptopines inwestować. Wysokie rendite jej slubichu, ale po wiacorych przepokazankach na konto na kupu Malta nie nitko szo precz. Tež v Kamencu bych ho neznačil úspěšný, tam je muž chcú riad knihu předač. Na anonzu pak sú so potom zjebario šizovili, kdy sú muži rádžili zrečenie na kredit na položič za 24 tisac euro. Nahaj a s tým bych ho tež tam, fengi potom fuk. A v Skaskově, blízko Voslinka, je so štvrt kvečo štonačelitne Češko zranil. On bie při tamnejším športnišču se svojim e-skuterom pádnu a dobieše potom s helikopterom do Korunie. E-skuter tu nebie zavěstčené a nasta 200 posta euro škode.
0: A vyšte, što sa dženca ráno štěnc slušala, ale so dživava a so sama prašala, a ťa praje slušu jenu minivocu. Tak mě. Došť ja dotaj tún zvuk ja ešte neznaja. To dobio ja dženca ima tajne šest podladač, že ta vodska ste.
1: De nova sličanske mini vodce.
0: No je to tak rinne. Uvaše do radnja. Cimenčini do na povosmi. Uvaše do radnja.

0: Zdobkom je na po 8.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. We Krabatom mlokom swiečowe kočenje su čara zastupjerjo zwiaskoje a krajnije, kaž tež žonskich a ratarski zwiasko dženstniši cevo nemski džen u otevrenih dvoru otevrili. Tak vobljada se neče 100 a posta hostči dživove vodpihi ve zavodže. Vešk čarovša zetkanja bje podijova diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmenu klime a geopolitiskim nemjerom. Svoa imaše so mjezdrujim sakski statny minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, kaž tež Petra Benkemporova, prezidentka zwiaska žone na kraju. Pučovaca Wustajnca Svoboda Kiwa Serbske instituta je svoj bio 5 let na 22 mjestnach v cijoch krajach ustajava. To zdjeli Serbski institut ve svoje zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 bi mjestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Serbske instituta dr. Jana Pinjosova. W dwurěčnej Wustajnce je na 15 taflach serbske narodne prócowanie mjez světowym aj wojnom aj widzieć. Składnostnie dohy je nocy kultury dźensa w Budyšinje otwierają w budyskim kamennym domie. Bobry načinja w rekach wazuskej gminy problemy. Na to skiedźni wesna nosta na posiedzeniu gminskej rady tuntyczyn. Zwierjata su so jara rozmnožili. Z tym nastanu miestrujm problemy przy wopospodarinju hatu. Bobry su škitane a nesmedža sa ani morič, ani zešerič. Možne rozrisanje by było, jeli bychu se ulke rowe woku rebiu a hatu kvadli. Z tym by zaručene było, że może woda dalej bieżeć, a bobry moli swoje haczynia twarić. Bo tutaj możności doryczy so tu kwilu wazuska gmina z tamniejszym biosferowym rezerwatom. Doromady jednacze dzieci je so czera na czytanskim dodomdeju po budyskich wieżach łopciliło. Kajże z dzieli Michaela Rerioła łotryczno centrum awitaj su se szulaki a szulorio cieczych a strotych litniku miestrum z Budyšina, Radworia a Woklec nożkujo po starym mieście wieże odkryli, stawizniske zajmałostki zonili a se ze swoich serbskich kniju przeczytali. Športové towarstwo 1922 Radło ma nowego předsedu. Je to 48-letny kopa Niko Buša, kiž bu na čerovši vojni zromadžizny uzvolene. Dotajny předseda Ingo Adam nie je po 15 letach hižo kandidoval. Tež tamni 4 człony předsedstva su nowi v svojich funkcijach. Tak je v přijonnych 4 letach nitko volibalist Romanžisok misto předseda. Radłowske športové towarstwo ma 6 odriadu, kaj šplida tenis, kopańcu abo badminton. Doromady ma one 290 zapisanych członów. A to one biechu. Nasze konstytucjenskie powieści, kiedy namakacie dalej na naszej internetowej stronie, runie takie, jak w naszej dawodnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A za so jara szero bąka przy 15 stopniach tu w Budyšinie. Haj, dżęca budzie jara miniaty z deszczą, potem raz pomroczone z blakami, co wybił dnia też raz słońca pokaza. Budzie też wiecy kojta, a żywe slibro zalieze dżęca na maksymalnie 20 do 22 stopniu pohony w Użyce. Jutce potem podobne wiedro oczekujemy, a też bądźlu. Hakle od wutory zmiemy za so temperatury do 24 stopniu.
0: Do 24. To by Maroko. Zdjęły. Poladamy na drogi na puće bieszy z Čađeve Džesač. Mies čonym kumcom a narčom je droha niezboža dla kompletnie zaračena. A wyskacz z tej wezej

0: se do meči do pona povolce meč. A gdy by čo wiedzieli, kajka dobra nalada, tu pala nas w studiu knieži, najsmoj jenoś dwajo, Matej a ja. To nie muszę lewo pak činć. No hej. Paladamy na dżęsniejszy dzień, krabatowy mlokowy świt przeproszuje dżęca. Tam na wosobity dzień mjez dżesaczych, a po południu na wieczora peczych, dzień wotowrenych dworu czera. Pytam wulkie zahajenie, jara zajmała wosobitejsz dyskusja. Wszyscy są, hać na posynu mięczynku sobą słuchali, a dyskutowali, że to już by jara spomożne. We Worecach a Spaloch zaj so dżęca po południu dwiemaj 80. serbski ewangelski cyrkwiński dżyn. Jutce potom przeniesie serbski rozwoz oryginalnie swiedzińskie kemsze z Bożym odkazaniem w Janskiej cyrki w 80. A potem so w obdzielnicy z korytami zaprzachami dospal na obiad podadża. Pądzmia tam też zabawu, a kończny nyszpo, na kotryż przeproszuje tej żupanka wojewódzkiej żupy Gabriela Linakowa.
1: Kończny nyszpo potem z pozornowym korom budzie wonka zaso, tak w oko 4, a potem, kajś kuźdy lito, to jest no dobra tradycja, budziemy balony puścić z postrową do daliny.
0: No, niech so wam poradzi. A poladamy też rad lubię jeszcze do klosztra Marina. Wjezda tam je dzień biskupstwa młodziny, na to pokaza Lucja Szkodzina, referentka za młodzieńskie dzieło przy biskupstwie.
2: Hat das mit, dass er wesselig na pisane Programm, na Impulse, Dziwanitschki, na przykład Geocaching z Michałem Cyżem, albo plotowanie z Resku Probianowi, ale też wiedziene po klusztre, haj wyczo zapiska nam kapała Already z Kulowa, a jutze smy, dass er na młodzieńsku Bożą szu wesselig. Rade możecie so jeszcze na naszej web stronie przyzywić, aber zeli jednore spontanie nimo pšinč.
0: A spontanie nimo pšinč može če tež v nebečicach. Včera še homo ja tam vjesne svidžen dženca večo melodija diskoteka zaraje, abo vy poladače do Njesvačanského parka. Tam je šlagrova noc dženca. Hučba zabava dokova vokovo.

0: Gdyby mi czyniście potem je cybilki na łosom.
1: Serbski rozwoz po puczu. Live na strzelaku.
0: Dźensa rano słyszycie serbski rozwoz podzielnie oryginalnie z Horku. Myśmy tam wonka na miejscu, gdzieś so sta sportu, co romadzi. Slavia Marsz, ryka menujcy dżensnisze hesło tam. 350 biehariu jest so przyzywiło, a nitko nochcu przedołho so dlicz doge się czasa. Brynić biehariu zo startuja. Beno Szota je na miejscu, su woni hiżo we stadionie so nastupili Beno.
2: Tak chodzi. Na wątpliwie mi rota mi moja żyla kije z tobą, moja betnik z tobą, żeby wiedzieć, czy o to kartowe łowy, kawo pobieżycie.
3: Kartowe łowy?
2: To są uznane, to są uznane w serbskich wioskach, ja muszę, kiedy jeszcze o trenowali, czy klubiali?
3: Cyle lat osno, trenował.
2: Jenoś na dziwo chodzili, pieśni na skupada. A to tylko, to są uznane, aż tu oznaje, huko, aż tu znaje, ma slawia. Ja, wer ist schon mal mitgelaufen? Ja, man dumm, den Preis nimmst du. Doch so durch, da? Ja, Preis, da gehe ich auch zehn Chen. Na, kusche, bat, bala, prinne, ja, schon mal. Geschirr, ich, Joras, Slavia, Marsch, so, bube, ja, ma. Ne, ne, ne, prinne, schon mal, zieh, schon mal, zumene, nur mal, ne, kiss, ob, na, put, spoda, ja. Na, hat's ja, je, rado, a, gespräch, sabe, wa, tsche, dich, dalschi, bierrot, dich, dalschi, schon mal, ob, tschü, tsche, no, ne, ne, ka, sade, na, kusche, hat's, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, tsche, Psi, sportowcy, a i lubię sportowcy, bo troszczy od smo zała z tej rany serb tytuł ze śmierci na obu upotali. Zobaczmy się troszkę pojechać, ja dam sygnał mu technikarę.
0: A ja dobił nitko Bena przetonycznych, Beno dale swoją akcję wąka przewinie, dokież mamy tu wysłyszycie techniskie wyżadania. Beno startuje wąka ze swoimi sportucami, żeby hu so zczoplili, a so muli też wy so zczoplić doma, a sobu tak so po tym mieczkajsz, woni tam we stadionie trochu Bena słyszymy. Mircin Strauba tu pola nas oryginalnie spiła we serbskim programie Cibilki na osom a za pół godziny se zase przyzjewimy. A wodajcie poszło za techniczne misnienia Cibilki na osom.

celi do prědka. Tam je unie Monika, mój Božo, ta so zakopnie, šitko piva k jednace. Majka z boka miru bere, a buldo sylče vrotou bere. Čorna dama zawizna, jednatka je płaciwa.

Kaž bi się Matej Dźęca rano krótko po 6 hižo przypowiedził, to budzie sportowy koniec tydzienia. Jutrze niedzielu możecie kolesowarki a kolesowariu pohoniować. Nic jenoś Dźęca slawia marszystów po serbskiej Łużicy. Jutrze budzie odbiedek na 12. Oni startują minucy w Kulowie. Czy kolesowario a kolesowarki wubiedzuje sobie tak mianowanym Łużickim kapie we kolesowaniu a między drugim powiedzie czara też przez serbske wierski, kajż Husk, Kočinu a Salu, tu iż dobicie tež tam jutze na zašlahane puče so nastahić, jutze w odbilek na 12. Wokoło Kulowa so silnje, no haj kolesuje, a snano macie tam abo tu tež hubicu wody sprzihotowanu, ale tak spiśnie, kajż suči kolesowario a kolesowarki po puču, ne możecie iż snano pokrepić, dżesacz do 8.

0: nowym wieski, wiski a czeski balenc. Hacie to dżęca číslo 1, ja si myslu skiery serbska woda.
1: Serbsku hućbu słyšiće w serbskim rozwosu.

Wyskaće fort, wyzejica. Chutrobny Jack za informacją. A to jest hudba. Do tutaj chodzi na mys 8.9. Hola, skiece spiewaja. Maria Matce na dysz. Ja ta praju niekak, co to przeco wokoło to Slavia Marsza. Wierci, dyżdyry bieżi. Maria Matce na. A hoce.

0: Anika, wiem, co sam ja doma zabyła, ja byś si też taki wiszk przyjotowa. Wymienczenie pobiedlk, na czy być ja to, smiemy gratulować, a to do kulowa macie wy wiatrze.
1: Menujce tamniša kupkec pekana, ona je dostala certifikat a złoto od Niemska instituta za kliebe. Haj certifikat za jara dobru kvalitu, za haj tute dwojne caute, kiš one tam maja, a potom tež išče junu złoto su dostali za svoju haj pekanu. Tu iš tež od nas vutromnu gratulaciju do Kulova a to je se nam išče prajivo, mi što miješo, potom tež išče sredu narunije, tu iš neže kupka, bele zboža na tem mjestu, a dale tak.
0: Hastom somo dženca šice pola vas navalime. No, nech smo zeširili, no. Cimenčine pobjedl, kinađe več je, dajke spomožne informacije.

0: 8 minut do napołudźowiczych je dundakowa sobota. Wiezo kiwam na prydę, haćak daleko je mamaty krótko pojeźdźe.
1: Dobre ranie. W Krabatowym mlokowym swieczowe koczynie suczara zastuperio związkowej a krajnie kajsztyż żunskich a ratarskich związków dżęsniši cywo niemski dżeń wotorynych dworu wotorili. Tak wobłada się niedzie sta posta hostči dziełowe wotpiehiwe zawodze. Wersk czerowsze zetkania bie podjęła dyskusja na temu regionalne ratarstwo mies zmienu klimy a geopolitickim nemierom. Pučovaca ustajenca Svoboda Kiwa Serbsko instituta je svoj bio 5 let na 22 mestnach v cioch krajach ustajava. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 bi mestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal ulki praj kuratorka a historikarka Serbsko instituta dr. Jana Pinjosova. Skladnostnije dovoje noce kulture dženca v budešine votorjaju v budeskim kamennim domje. Bobry načinja w rzekach wazuskiej gminy problemy. Zwierzęta su so jara rozmnożili. Z tym nastanu miestrujem problemy przy wopospodareniu hatu. Bobry su szkitane a niesmiedza so ani morić, ani zeszerić. Możne rozrysanie by było, jeli bychu so wulke rowe wokół rebiu a hatu kwadli. Z tym by zaručene było, so może woda dale bieżeć. Doromady jednače dzieci je so čera na čitanskim dyrdom deju po budyskich wieżach wopdzieliło. Šuloki a šulorjo cečich a štvortych litnikom miestrujem z Budyšina, Radvorja a Woklec su se nožkujo po starym mieste wieže odkryli, stawizniske zajmavostki zonili a se ze svojich serbskich knihu předčitali. A športuje tłorstwo 1922 Radło ma nowego předsedu. Je to 48-letny kopar Niku Buša, kiž bu na čerowšej wóni zromadzizny wuzwolene. Dotalny předseda Ingo Adam nie po 15 letach iżo kandidował. Tež tamni 4 członeho předsedstwa su nowi w swoich funkcjach, tak je w przyjanych 4 letach nitko volibalist romadzizwok miesto předseda. A naše dospone powieście namakače dale na naše internetowej strony runie takajš w naše app MDR Serbia.
2: Serbski rozwóz.
0: No ja, mamy wupytanu też hudźbu, kotraż chodzi so k światowym mistrzostwom po tym, co je dżęca USA na Paraguay nocy cioch wuspiesznie do turniera startowała. No haj, a dżęca wieczowy CTF je na 20 godzinach Katar na Szwicu, po takim smycze so też na to wieselić. Hudźmie so k tomu chodzi Shakira, kiś je z tym też światowym mistrzostwa we Meksiku, tam w aztekowym stadionie wotewriła z wulkim buhaj. Daj, daj, ryka je spiło pecz do napoczywieczyś.

0: noru nětko zaso runusmu do rjadunje. Tožto z was honi nětko jeszcze pilnje za znamkami. Za mnojich je to tež wulki stres.
1: Wutrowa pukota hodzi na so započne wučo celki wudzila. Poprawom měra so myslički šulorjow a šulerkow nětko pomału na lečo, kupanje, lutlizanje a dol. Słoczko, kiś nietko krótko do prózdninu iście we włosieri, ryka kunc znamku.
2: A jutrze pisamo autycję, muszą dwa skupiny, żeby on się ekstra ucząć.
3: A co muszą dżęca pisali, we stawizne, ja pątmo też nie lubię pasyn do widzi pojadać.
4: Haj, a co to takie, nieke się może takie wiele kontrole pisa, co ma te dość znamki za kunc lita.
5: Also einmal jutze dich und brauchen wir das Serbischen, bis wir mal reich, breite Prozent schon stressig.
6: Du hast von der Kussiaz zwischen der Kunstuleta, Bosnien-Dürgens, einer Ziehstörie, und Wilke Joa, bis er aber da ich nicht da. Du hast von Bolle, bis er zu Boja Prajo.
0: Dich za Wutscherki a Wutscherio, nähe Kunstna Fasa Schuli, so war tak jednora. Lucrezia Brisane Zwerzworkoa je Wutscherka na Budyskim Serbskim Gymnasium. A runje, dich stehe Schule a nitko na Kunstu Schulzko Lita na Ranice, mes znamkomai, ma tisch Wutscherka Stress.
7: So, das ist schon eine Worte, komma Bettschross, so, das ist ja, Bojack nissen, nicke Mör, den Asunus, mehr nicht, nicke rausgerötter Mör. Ja, so, ja, tak, schätze, tak, ja, so, so, als gekunstig, so, skolle das Gerät und Lipschussnamen, komma Bettstamm, dich, bude, über, wo, poji, ja, wo, ich, um, ne, but, so, dann, mit letter Dwika neo, aber da jeden Kaneo, wo, ponina, bon, scha, ladam, so, scha, nicht, nickak, medla si hefta sam, abo nije nešto mauke zromađu, što je sošćen to rune, što je popromnio na znam kušće rune ščini, so buja potom mua, nešto ščen so buja sam ali berosu di čače do nike emt. Skirita dvaj, abo skirita jedinka. Hajm. Ha, što je nastupa nike teke rosu, dukajš, Może je niekiedy to szichodno skoczynka szynsz, bo pa buja w tym padzie ladała, a tym starszym te na utro bukwalowała, aż to za te dziecko są te nielipy. Dokę szieli to wyprodzi na tym zależy, że te dziecko jeszcze wszelkie zakwady nie ma, a dobi też się mu nakwadać, bo nie to snano drudę, to lepszy rozwód też się prajhaj. Jęcz się ten litnik jemu rozpytuje, co buja tam tym szynsz mu wązać.
0: Tyż knini bryzanec wiatzwokoła dożywi szuli, zo maja dzieci stres. Wona spyta z czasem na signale reagować.
7: Najwłuszczysz osób to sylzy, gdy się do dyszczyła pątlaje na znamka niżej jak do koluszła, we w oczach od szulora. Ja się cię spytam z posredku, a czaj, gdyż ma czuło je nuci, to nie jest źle. Ja nam kujżdżą wszystko nie leży, jen ma też dobre przedmety, gdyż jen po niemo jenu dwójku, jenu jedynku, włuszczysz o ma, po do poradku, a drugie o to temo jenu sztury, Das nicht gerne, muss man tak husto so stać, ale dysz to jemo teki, no dysz to jemo so buduba o stać, so tam jena stwotka budla jo, hat on zuku, no szeresk przeradle neszczane, bo nie do temo poradku.
1: Wieso tyś mać, a nan doma drude prawe, abo ferne nie reaguje taj. Drude praje taj, so nie je tak zle, a potom tola hubu czaa taj. Dysz jedna stwotka syda. Kak to pola was je z tymi znamkami?
6: Hej, gus, ale... Ich sind aber ein Peter von so einem Tag.
5: Halb und du willst halt so schön raus, halt das ist ein Bollepschied.
6: Meine Mama hat immer ein Bollem motiviert, ja, ha, hi.
3: So, ja, sie denke ich, nächstes Mal schon wulitsch, ja, halt du schaut, die wusch ich aber noch breier, halt ich bin ja nicht gesehen, ich tot gut dumm, ich war, meine Mama nicht in Nebu, so los an einem Boah, da halt, also ich bin da Vigi ja Nebu knem, bon haja ist ja Vigi okay, ja, mein Joker wukne, hat dort ein Stück in der Wusse Tschennuma, da bin ich in der Zille tagsleer.
2: Du kannst mir Starschi, bon breier, auch der von dem Rutscher, ich da, auch der Tschu, mein Sturia pro Tag. A hej, po nie halt schon zabudę.
1: Lubi starsi, stok tomu prajcze?
8: Jem potem, co tam szeszela, gdzie dziła su, gdyż miał na nakładacza, gdzieś się spotawie, co podpiera, co tam szedla jen tu krówu kryny.
9: Also przekopęki, że oni nie dawali nesu, to kiedy ja tam przez co szóstki leto te znamki podpisała, wiedziała, że one mają ich słabości, a potem to żadne poprodzieno już formalita, podpisać, to uspieczenie, a potem to niech będzie wyjeżdżane.
8: Jędze wiedzą, że z tymi dziećmi są weselnie na tym posłynny szulski dzień, że pan skończy te wujkę pozynne szindżu, a jednoczypne na te uspieczenie, na jednym boku wiedzą na te zdamki w tych wolnych przedmiotach, ale te jeszcze te pożytkone zdamki, also te kopfnoty nastupa, no, kada są te szulowe szuli czyni, to poprom ty te zajmało, pan są wuchotnoczy.
9: Kul wostać, to szo budże.
0: Wučerka Lukrecia Brizanec Wjacwokuwa veseli so zromadnje ze šulerjemi na čas, do so vjace šo voku znamku nevjači, a može jenoš šim radžić?
7: Skiri šetce tiš staršim, tako tiš tam čiščin, že spodam jim rozkvašt zadobjen, šunti celko neku svoj vočom maj mič. Vosebe, tiš pot teki taka frustracija, taki čišč, taki jara negativni čišč nastane, kus čišča je še ok, ali še taki jara negativni čišč nastane, tiš poprom te džiči, to je nu za njih starših čina, hazo boh, one si ne bohu tam niče nekak svaro dostali, bon ma to tene, što se strahom činč, ha to tak a tak te moze blokiruje, pši vukne nu, ha bon jen tak a tak ne može vuknč.
10: A so boječ, abo strah milč, ne je ženje dere. Hač při vukninu v poslednji matekontroli šulskega leta, a budeš pokazat, če doma v usvečenje. Strah vostane vonka, a veselo na prozine nam snamno trochu při tem dopoma.

0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
1: Dźensarano smy live na Strzelaku i że dwójcy ze Słoku byli Slavia Marsz. Wszako ryka dźensniše hesło, a to hižo piaty Slavia Marsz. Biharjo pirhaki su popuću, dyrbia pak so popuću tež zastarać. A to na przykład ze sčerstwymi pomaskami, przy kotrych beno se so ty nastupił przy tych jaknych, abo skiery przy tych słodkich. Beno šouta reporter na mieste.
2: Ja sam bolę ten typ słodki, no, też ja to ja widzę, jo, krasne, cię powiem, tak wyle nutellową pomasku się, moim żyję, no, nie jestem widział, jak jeszcze dzieńca leżał w hokach, w onoj, w oborze, w oprodzie, ty nie miesz nidzie, nidzie, ja cię niczo odpołożyć, jo, szudzom su pomaski, no, spiotowane, no, to już to, kleba ja sobie tu przedział, a to się dawno nie o kunce, mali smynko, ja podla, kiego klebo macie do romare?
3: Co do romare, cici klebo dobie se mazać.
2: Cici klebo, to wiesz, to uprawdzie, jo stoja szece stajne, ja widzę, jo, 5 klebo, wene takie wulkim kaszczyku, a to są mini, ja sam po 10 raz przeliczyk, ale pomasku są ludzka, sztocci pomasku, no, a dyszym to przeliczy, Roma, gdzieś idziemy na 1200 pełnych pomasku, też się są na połec, rozkraja 2400, a jo, jo uprawdzie tak za sobą, zade tun szmauc, jen podry, kurki są kraje, jo, le, widzę, dalej, jo, to potem, Ibe sreća tvaroš, kvišćevo, taki kilo tvaroška, on, to hodo jem podružim kvađene, hore takie pokvađene, potom maš je cele zade, to što to je ta frakcija, kišto ne rinčo čini, menujce tošku solote je hore, abo je tu ciblinka, trubjavki, oni to maja ležete, potom hodo je hore položene. Ja se muslu, jo zade, da se ja prašam, šeda, ovo ti sami za ženca jednu pomasku optali?
4: A do to je ni džan čas?
2: Žan čas še nebe, ojej, haj, to pa nakoncu snano še trošku šmavca ošo ostane, za može se jim to zesvodeč dač. Viš čo, kaj bile pomaske še odjenca rano znamorali?
5: Ja se nađijam tako oko 100.
2: 100, no, ajde sem to se dejo rožili, 15, 16, jeli me še nemoli, tu su, no, in dobi to je što namazač, zato potom tež tam nedo na testacije, že šo čerstve, kaj šprane, šo dženca rano tu ščinene, se mu se teže najskere noce sonič o tem, kak ta ruka, da je přes tu pomasku beži, to tak v otruki ponže tem všem, šo horčanske, ki su tu pomaja, zabu se slavija, maš poraži, za bychu tu, či biharjo, ki su zna netko popuču, tež došč kjeđi mili na stacijach, pri na stacijach, šak je radvorju, a tam so potom, no, aj, za cibilku hodin šitko tak daleko spšivotuje, za moža, či prini tam šinč, hač oni tak zaje budu, jo je za druge prašine, ale tam dobi potom je za šitko stačne, što k piču tež k tomu dave, a te zbytne máme dade o pomaske, ta buče sami zješ, tamo?
4: Na to nie, to nie je za nás, to za ty športovcu.
2: Za ty športovcu, ale ja dobu přivodač, najskýrje, to je tež trošku športaš, što oni tu dženca rano čina napinat se, na kužde pat, a vopravdže, to je za sobu spiešne, šo hodu nedom tak spakované, za može so to tam doješť. Že je češće, to še možda vele naukom džencaju. Nic je noš ješć.
1: Sta pomasku bananu, svutkosćo, je za tiš mloko kofi, čaj, vodu. To je šitko za biharju a biharki spřihotovane. Prenja stacija za vočerstvenje a vosebe tiš se snuznikami je potom v radvorju. Tak vele možeme hižo přeradžić. A stano docpijeme my tiš išće mjeze času biharju popuču za čas vusivanja. Naš reporter Beno Šota je popuču z nimi a im sčijuje.
0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
1: Cici klebo namazać. Teko wele jako kucharka do kwasnych domu ze stołaszku iście namazała niesem, to miachmy maksymalnie ci, a to miachmy też iście czynczyje czescze tam żonam kiszm pokładu dobre swodne pomaski. Dziewicz do dziewiczyś.

Lubuj mnie! Stefan Niklosec spiewa do rania, że do 10 jeszcze Marko Smuła w naletnym dniu, a Michela Melcerowa ryjuje na drodze. Was am Ende noch bei dir wünsche ich?

0: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
1: Wokoda sakske lochkoatletiske mistrzostwa dźensa w Budyszynie na Mönkec Wódce, Slavia marsz dźensa ze startom a cílom w Horkach, kolesowarske wubedźowanie Jutce w Kulowie, zatkula bicz volejbul pundżelu we Worklecach a k tomu przedposledni winowatostny rajny dzień w sportowej drużynie Kopańca a to na okresnej Runinie. To je tola raz pisany sportowy poskit w przychodnych dniach. Dźensa dwiemaj nastupi we wokreznej klasy Koparske Zjednoczenstwo Ralbice-Pančice pola jednoty Kamenc. Dźensa po podniucjoch zawizda sudnik Majk Ruprecht w Kulowie Rukulowskich Warriorów przeciwo hosćom z Hornieho kraja. W samsnym czasu raja Pančanc koparjo pola rajnego zjednoczenstwa Huska hodzi. Ra przewedzie so na sportniszczu w Huskej. Tež koparski derby w male Šecarstej w rajnym planie w okreznej ligi dźensa po podniucjoch. W male Šecach pola naczelnika Štafle 2 raja koparjo z Radworja. Winowatostne koparske rejuce niedzielu na pojednaczych LSV Hory Sokoł Ralbice Horki, na pojennej SJ Kruščice drugie mustwo FC Łužica, a jennej rajne zjednoczenstwo Lomnitz Grosnaundorf SJ Niebelčice. Ra przewidzie sobie Grosnaundorfe. Koparska niedziela zakończy się potem od cioch z derbiom Kruščice Rakece we okresnej Wyszej Lize.
2: Jan Rehoze z sportowymi pokiwami serbskiej Łužicy dwie pobiedy knadzie sać.

0: Zakiwa Serbske instituta je so bio 5 let na 22 miestnach w cijoch krajach ustajała. To zdzieli Serbske institut w swojej zdzielence. Wot swojej wernisaży w aprilu 2020 bie miestrujm w Praze, Liberecu a Opole widzieć. Zajim je nadal wulki praj kuratorka i historikarka Serbske instituta dr Jana Pinjosowa. W dwurěčnej wustajnce je na 15 taflach serbske narodne prócowanie mjez světowym a wojnom aj widzieć. Składnostnie dłuhej nocy kultury, dźensa w Budyšina wotorjaju w budyskim kamiennym domie. Bobry načinja w rěkach Vazuskej gmeny problemy, na to skiečni wesnanosta na posedźenju gmeńskej rady tuntydźen. Zwierjata su so jara rozmnožili, z tym nastanu miestrujm problemy przy wobhospodarjenju hatu. Bobry su škitane a nesmědža so ani morič, ani zešerič, možne rozrisanje by było, jeli bychu so wulke rowe wokuo rebiu a hatu kvadli, z tym by zaručene było, zo može woda dale běžeć, a bobry moli svoje hačinja tvarič. Vo tutej možnosti doreči so tu kvilu Vazuska gmena z tamnejšim biosferovým rezervátom. Doromade jednače dzieci je so čera na čitanskim drom deju po budyskich wiežach v obdzieliwo. Kajše zdzieli Michaela Reorjova od Riečného centruma Vitaj, sú si šuloki a šulori od sečich a štvortich litnikov miestrujm z Budyšina, Radvore a Voklec nožkujo po starom mišče vieže odkryli, stavizniske zajímavostky zonili a se ze svojich serbskych kniju přečítali. Športowe towarstwo 1922 Radło ma nowego przedsedu. Je to 48-letny kopa Niku Buscha, kiż był na czarowszej wojnie zromadzizny uzwolenny. Dotalny przedseda Ingo Adam nie po 15 latach hiżo kandidował. Tyż tamni 4 człony przedsedztwa są nowi we swoich funkcjach. Tak je w przyjechanych 4 latach nitko wolibalist Roman Dzisok miasto przedseda. Radwoske športowe towarstwo ma 6 wotrjadów, kajž blidotenis, kopańcu abo badminton. Doromady ma one 2020 zapisanych członów. A to one wichu, naše powieście kiž namakače na našej internetowej strony runy, tak kajž w našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Hej, dale, 15 stopniu, šere mročele, to bude dženca jara minjate s deščom, potom raz pomročene s blakami, so tež raz svonco pokazali biu dnia. Bude pak tež vieci kojte, žive slebro, te docpie dženca maximálne je na 20 stopniu.
2: Dobru jezbu na bužiských pučach, vyskač ve zjecach je preč. Ja necham prajť, zo dobi čitam šmurač.
1: Serbský rozvoz.
2: Zimenčine po napu džesačech.